0: Polski nagrania. Polski nagrania. Nicht nur die Musik ist vom Nachbarn.
1: Możesz pić z byle kim, byle gdzie, byle krym, byle szyn, proszę cię. Mam co palić, nie muszę wciąż jeść. Nie potrzeba mi zresztą pal sześć. Możesz nie dać mi grosza na dom, tylko proszę cię, proszę, zmień ton. Możesz bredzić, pleść bzdury, androny, tylko proszę cię, nie mów, nie mów. Tylko nie mów do mnie jak do żony, bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak. No a jeżeli nie tak, nie tak, no to po co nam było tak gnać, stare rwać, iść pod prąd, pod wiatr, gniazda bić, niby ptak. No jeżeli ma być nie tak, słowo jak sztuczny miód, erwec, cholera, nie życie, miał być raj, miał być cud i ćwiartka na popicie. A to wszystko nie tak, nie tak, nie to. No jeśli, jeżeli nie to, no to o co u diabła nam szło? Możesz iść dokąd chcesz, wiesz gdzie drzwi, w byle ziom, w byle deszcz, byle sny. Ja na kłamstwie się znam tak jak ty, sztucznym miodem karmieni to my. Znamy lata trwożniejsze niż dzwon, tylko proszę cię, proszę, zmień ton. Wygadujcie, panowie androny, tylko błagam, nie mówcie, nie mówcie. Tylko już nie mówcie do nas jak do żony, bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak. No jeśli, jeżeli nie tak, nie tak, no to po co nam było w to grać, stare rwać, iść pod prąd, pod wiatr, gniazda bić, niby ptak. No jeżeli ma być nie tak, słowa jak sztuczny miód, erzas, cholera, nie życie. To wszystko nie tak, nie tak, nie to. No jeśli, jeżeli nie to, no to o co u diabła nam szło? O szkło? A jeśli, jeżeli nie tak, nie tak, no to po co nam było to brać?

kruczętami, od renesę z problemami, gonią wilki za owcami. Po dziewiątej jest godzinie, siedzi Pan Bóg na kominie, patrzy w koło, myśli sobie: